na górze pod jabłonią siedzi już z narzeczoną. A dlaczego on tam siedzi? Bo już dane zapowiedzi. Bo jak smutno żyć na świecie, oj